Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg co

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię.

wiemy tylko my. Chodzi powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe.

0: z Polski do Polski, piżama porno, hokejowy zamek o polskim piekiełku, a w hokeju zamek to zagranie polegające na otoczeniu graczami zawodnika drużyny przeciwnej w celu uniemożliwienia mu zagrania krążkiem. Takie zamki też bywają. Słowo dnia zamek. Trwa dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Ця пісня «Хокейовий замок» дуже актуальна і, на жаль, промовиста в сучасній

0: А мрійлива пісня від Electro Birds.
1: Cóż to był za zamek? O czym porozmawiamy już za chwilę? Czy tematem naszej rozmowy będzie czarowny zamek?

0: Słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Stępniewicz i Gaczkowskiego zaprosiliśmy Was na Międzynarodowy Festiwal Literacki Frontera do miasta Łódzka. Dwa zamki są w Łódzku. Ten górny zamek księcia Lubarta Łódzki, zamek wzniesiony został na wyspie.
1: Spokojnie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Аудиція видає Тамара Белакова, реалізує Давид Твардяк, а при другім мікрофоні Марцін Гачковський.
0: Починаємо двомовно майже годину пів на пів.
1: Czyli pół na pół. Naszą dzisiejszą gościnią będzie Katarzyna Komar-Maceńska, ale najpierw pobawimy się trochę słownikowo i muzycznie.
0: Починаємо нашу зустріч традиційно від
1: слова дня.
0: Наше сьогоднішнє слово дня – це
1: річка.
0: Ріка.
1: Жека.
0: Ось таке слово дня ми вибрали. І, як завжди, слово дня має значення і вибране воно не випадково.
1: Rzeka. Rodzaj żeński. Masa wody wypływającej ze źródeł lub biorącej swój początek ze strumieni górskich, potoków i tym podobne. Płynie zazwyczaj rzeka korytem do ujścia, a takie ujście może mieć w jakimś jeziorze, morzu albo w innej rzece. Zasilana jest rzeka przez dopływy, ale także opady atmosferyczne i wody podziemne. Rzeka płynęła malowniczo jakby w jarze, tworząc zakola i zalewy. Rzeka toczyła srebrne fale spokojnie i leniwie, kołysząc z lekka łódką, która się po jej powierzchni przesuwała.
0: Duże poetyczna cytata.
1: Niemnie, pisał Adam Mickiewicz, zwracając się do Niemna. Niemnie domowa rzeko moja, gdzie są wody, do których przez rozkwitłe skałami błonie? Rzeka górska może być nizinna, taka rzeka może być spławna, żeglowna, wartka, wzburzona, dno rzeki, koryto rzeki, dolny, górny, środkowy, bieg rzeki, wysoki lub niski. Rzeki nieraz są regulowane, na rzekach buduje się mosty, a czasami tych mostów nie ma i trzeba rzekę przechodzić wbród albo przepływać wpław. Latem niektórzy z nas wciąż jeszcze cenią, lubią i preferują kąpiel w rzece. Niektórych rzek nie widzimy, ponieważ są rzekami podziemnymi. Pozdrawiamy miasto Lwów, to taka rzeka płynąca w podziemiach, w pieczarach, a w przypadku Lwowa pod Brukiem. Miasteczko położone było nad rzeką spławną przy trakcie pocztowym. Latem po srebrnej fali tratwy płynęły, a na nich oryle, czyli flisacy, zawodzili pieśni przeciągłe i smutne.
0: A co takie ta rzeka spławna?
1: Rzeka spławna, czyli żeglowna, jak już wspomnieliśmy, można nią spławiać różne rzeczy. Rzadziej ludzi, częściej towary. Rzeka matka to dolny bieg rzeki głównej. Prawy brzeg rzeki, lewy brzeg rzeki. W dół rzeki, czyli w kierunku ujścia rzeki, w górę rzeki, wręcz przeciwnie. Rzeka zapomnienia to w mitologii greckiej rzeka Leta lub Lete w Hadesie, której woda po wypiciu sprowadzała zapomnienie wszelkich przeżytych radości i cierpień. Za siedmioma rzekami, no tak się bajki zazwyczaj rozpoczynają.
0: No tak wczoraj poczęła się nasza kaska.
1: Coś rzeką płynie. W wielkiej ilości, liczbie, masie, bardzo obficie. Znów Adam Mickiewicz, taki utwór Pan Tadeusz. Nakładają to ogniski, ważą, skwarzą, pieką, gną się stoły pod mięsem, trunek płynie rzeką.
0: Marcin wyczerpał wyznaczenia, znaczenia i cytaty.
1: Popłynęły rzeką cytaty.
0: Так, зі словника польської мови видавництва ПВН, так? А я тепер заглядаю до словника української мови під редакцією професора Білодіда електронної варіанти цієї книжки. І починаємо від того, що іменник «ріка» жіночого роду, так само як «жека». Она і вона. Перше значення – водний потік, що живиться із джерела або стоком атмосферних опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів'я до гирла. З Коцюбинського «Тіні забутих предків» Марічку несла ріка, люди дивились, як крутять нею габи, чули крики і благання і не могли врятувати. У порівнянні теж можна вжити слово «ріка». Мільйони зір повільним бігом течуть над нами, мов ріка. Тобто зорі теж можуть, власне,

Straszny jest gniew Sanu w piosence KSU, a w jakim nastroju rzeka San będzie tego lata? O tym już za kilkadziesiąt sekund.

0: ponad 20 na pewno wszystkich wydarzeń, a wszystkich gości festiwalu ponad 60. Mamy wiele głośnych nazwisk. Chyba najgłośniejszym, bo też jest to bardzo znany reporter w Polsce i bardzo ceniony, ale też wydał niedawno książkę, więc to jest jeden z takich największych naszych gości, oczywiście Wojciech Tochman.
1: Zrobiłaś pauzę, więc oczywiście zapraszamy słuchaczy audycji Pół na Pół do odsłuchania podcastu z udziałem Wojciecha Tochmana oraz trzech bohaterek jego książki Delfiny i Belzebub. Rozmowa nagrana tutaj w tym studiu Polskiego Radia dla Ukrainy.
0: Tak, serdecznie polecam. Oprócz Wojciecha Tochmana, to teraz zróbmy taką pasaż w stronę ukraińską. I jest to jednym z gości naszego festiwalu, będzie na przykład Artur Droń, który jest też bardzo znanym współczesnym poetą, chyba przede wszystkim ukraińskim, ale także prozaikiem. Jego książka Hemingway niczego nie znaje, Hemingway niczego nie wie, jest absolutnym hitem, bestsellerem w Ukrainie i zdaje się, że też już jest obecny też w Europie, na europejskim rynku. W Polsce jeszcze nie chyba, ale myślę, że to jest kwestia czasu tak naprawdę. Więc to są powiedzmy dwa nazwiska, ale będzie też Mikołaj Grynberg, będzie Ołena Stiaszkina, która jest moim osobistym odkryciem w tym roku. I ja ogromnie cieszę się, że przyjęła zaproszenie na nasz festiwal. Bardzo cieszę się też, że będzie Włodzimierz Nowak, reporter, którego też ogromnie cenię, i Tania Malarczuk, która jest ukraińską pisarką, a obecnie mieszka we Wiedniu. I to będzie też ich wspólne spotkanie. Możliwe warto by było też powiedzieć, że wszystkie nasze spotkania będą dialogiczne. Staramy się łączyć głosy polskie i ukraińskie. Będziemy skupiać się na temacie, na różnym sposobie patrzenia na naszą tożsamość.
1: Spotkania dialogiczne we Wiedniu. Bardzo mnie to urzekło. Mieszka we Wiedniu. No właśnie, Przemyśl to jest takie miasto mocno związane też z Wiedniem.
2: Ви пишете на сторінці Українського дому. Ми його, тобто фестиваль, придумали, бо хочемо створити у нашому прикордонному місті важливий простір для діалогу і розповідей про цю частину світу, затиснену між Сходом і Заходом, сповнену напруги, непростих зіткнень, але теж прагнень і мрій про краще майбутнє.
1: No właśnie, na podstawie doświadczeń z zeszłego roku, jakie lekcje i uroki wyciągnęliście z pierwszej odsłony festiwalu Miasto z Rzeką? I czy daleko jeszcze do tej lepszej przyszłości?
0: No, na pewno jedną z lekcji jest taka pokora, że nie od razu Rzym zbudowano, że trzeba powoli i z wielką determinacją iść do tej lepszej przyszłości. Nie poddawać się, jeżeli pierwsze kroki może nie są wystarczająco spektakularne, ale też z takim pozytywnym nastawieniem kierujemy się do tej kolejnej edycji. Bo pierwsza była o tyle trudna, że wiele osób z naszego zespołu, kiedy rozmawialiśmy o tym, że tutaj zbudujemy scenę na wodzie, tam będziemy się przemieszczać, przez za 2 godziny coś musi zmienić swoją lokalizację i tak dalej, byli wiele osób przerażonych, że jak my to wszystko ogarniemy. Okazało się, że pod względem logistycznym nam to bardzo dobrze wychodzi, więc pod każdym innym myślę, że też damy radę.
1: Przemyśl, właśnie, bo czytając wasz program, a czytamy go jak książkę o rzekach, o dopływach, o źródłach, rozumiemy też, że chodzi o coś więcej, że chodzi na pewno o geniusz Łodzi, o to miasto Przemyśl, przepiękne miasto, choć niestety dla wielu z nas często tranzytowe, a przecież miasto, które jest pewnym fenomenem kulturowym i rzeczywiście do tego wspomnianego Wiednia z Przemyśla często było bliżej niż do Kijowa i do Warszawy. I rzeka, i San, który w Przemyślu nie jest co prawda rzeką graniczną, ale w ogólnej świadomości wciąż tę funkcję graniczną pełni. Zresztą jest na pewnym swoim odcinku do dziś rzeką graniczną między Polską i Ukrainą. I no właśnie.
2: Skaży Kasia кілька слів, або більше, ніж кілька слів, власне, про місце Сяну і про цю ідею міста з рікою

0: przygotowania mieliśmy tylko do tego roku, ale jesteśmy dobrej myśli, bo wybudowujemy markę naszego festiwalu dość tak intensywnie i myślimy, że uda nam się także kontynuować ten festiwal w przyszłości.
1: I my również tak myślimy, i my również jesteśmy optymistami, prawda, Яно Стемпліович?
2: Так, тримаємо кулаки, ну, запросимо слухачів пів на пів, пул на пул до Перемишля.
1: 26 lipca 2026 roku. Już niedługo. Kto jeszcze nie ma biletu do Przemyśla, ten gapa i powinien jak najszybciej taki bilet sobie sprawić. A tymczasem...
2: Nie jest tak na pewno.
1: A tymczasem... To ja proszę sobie. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas, za rozmowę. Do zobaczenia już wkrótce. Kasia Komar-Macyńska, członkini Zarządu Domu Ukraińskiego w Przemyślu, Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz dyrektorka, inicjatorka Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką, który już tuż, tuż w Przemyślu. Kasia Komar-Macyńska była naszą gościnią. Dziękujemy ci bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Widzimy się nad Sanem.
2: Do zustrici.

0: Sporo tych rzek człowiek ma do przejścia w życiu, o tym już wspominaliśmy. Dziś pół na pół, piw na piw, Jany Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. Słowo kluczowe, czyli słowo dnia, rzeka albo riczka, rika.
1: І, так, і ми про різні річки і ріки говорили, але не згадали про одну, про ріку дитинства.

0: А про яку ви думаєте?
1: Таку дуже велику сталеву бабу.
2: Як ріка.
0: Тримає щит і меч, і стоїть в Києві.
1: Добре.
0: Так, це ця сталева баба.
1: Добре, до баби вручимо.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Аудицію видає Тамара Белакова, реалізує Давид Твардяк, а при другім мікрофоні Марцін Гачковський.
2: Починаємо двомовну майже годину пів на пів.
1: Чи пів на пів. Нашу дзісейшу гостиню буде Катерина Комар-Мацейська, але найперв побавимо ще трохи словніково і музичне.
2: Починаємо нашу зустріч традиційно від
1: слова дня.
2: Наше сьогоднішнє слово дня – це
1: річка.
2: Ріка.
1: Жека.
2: Ось таке слово дня ми вибрали. І, як завжди, слово дня має значення, і вибране воно не випадково.
1: Жека – родзай женський, маса води випливаючий ze źródeł lub biorącej swój początek ze strumieni górskich, potoków i tym podobne. Płynie zazwyczaj rzeka korytem do ujścia, a takie ujście może mieć w jakimś jeziorze, morzu albo w innej rzece. Zasilana jest rzeka przez dopływy, ale także opady atmosferyczne i wody podziemne. Rzeka płynęła malowniczo jakby w jarze, tworząc zakola i zalewy. Rzeka toczyła srebrne fale spokojnie i leniwie, kołysząc z lekka łódką, która się po jej powierzchni przesuwała.
2: Duże poetyczna cytata.
1: Niemnie, pisał Adam Mickiewicz, zwracając się do Niemna. Niemnie domowa rzeko moja, gdzie są wody, do których przez rozkwitłe skałami błonie. Rzeka górska może być nizinna, taka rzeka może być spławna, żeglowna, wartka, wzburzona, dno rzeki, koryto rzeki, dolny, górny, środkowy, bieg rzeki wysoki lub niski, rzeki nieraz są regulowane. Na rzekach buduje się mosty, a czasami tych mostów nie ma i trzeba rzekę przechodzić wbród albo przepływać wpław. Latem niektórzy z nas wciąż jeszcze cenią, lubią i preferują kąpiel w rzece. Niektórych rzek nie widzimy, ponieważ są rzekami podziemnymi. Pozdrawiamy miasto Lwów, to taka rzeka płynąca w podziemiach, w pieczarach, a w przypadku Lwowa pod Brukiem. Miasteczko położone było nad rzeką spławną przy trakcie pocztowym. Latem po srebrnej fali tratwy płynęły, a na nich oryle, czyli flisacy, zawodzili pieśni przeciągłe i smutne.
2: A co takie ta rzeka spławna?
1: Rzeka spławna, czyli żeglowna, jak już wspomnieliśmy, można nią spławiać różne rzeczy. Rzadziej ludzi, częściej towary. Rzeka matka to dolny bieg rzeki głównej. Prawy brzeg rzeki, lewy brzeg rzeki. W dół

Straszny jest gniew Sanu w piosence KSU, a w jakim nastroju rzeka San będzie tego lata? O tym już za kilkadziesiąt sekund.

0: Pamiętajmy, jest nas ciągle dużo, sama czasem tak mam. To jest festiwal dla osób, które nie poddają się tym łatwym kategoriom szufladkowania i łatwym odpowiedziom, które szukają więcej, które chcą poznawać ukraińskie głosy różne z całej Ukrainy. Dla osób z Ukrainy, które chcą poznawać Polskę z dobrej strony. To jest wydarzenie dla osób, które chcą budować mosty.
1: Я тільки хочу звернути увагу, як Кася, як Катя плавно переключається з однієї мови на іншу. І це є найпрекрасніше віддзеркалення ідеї нашої двомовної години.
2: Ну, Кася знає наші правила. В нас квоти. Має бути
0: мене попередили, так.
1: Ким є організатори, теж хочемо дізнатися більше про вас. Чи це переважно українці, чи теж поляки, а може частіше поляки? Чи це перемиська спільнота книголюбів і тих, хто читає 5 і 100 книжок на рік, і ті, хто купують і відкладають на полицю? Ким є, одним словом, організатори?
0: Хотіла б сказати, що це перш за все перемишляне. Це є перемишляне з вибору. Це є українці, поляки, українці, які народилися в Польщі, України, які переїхали до повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення. Це поляки, які просто опинилися десь в якомусь нашому колі знайомств через літературу або через якісь спільні цінності. Але це не лише, далеко не лише перемишляне виявляється, бо, наприклад, наш графік-дизайнер живе на постійно в Ольштині, він дуже любить перемиш, але всі ці рожеві наші ідентифікації він опрацьовує з Варні.
1: Назвімо його, як його звати?
0: Андрій, це наш Андрій Кіл, так, вітаємо.
2: Так, пане Андрію, вітаємо. No dobrze, przejdźmy w takim razie do konkretów. Powiedzmy o programie. Jak wiele wydarzeń, najgłośniejsze nazwiska, kto przyjedzie, a kto być może odmówił udziału?
0: Właśnie, ile jest tych wydarzeń w programie, ja ciągle się nie mogę doliczyć. Jest ich ponad 20 na pewno wszystkich wydarzeń, a wszystkich gości festiwalu ponad 60. Mamy wiele głośnych nazwisk, chyba najgłośniejszym, bo też jest to bardzo znany reporter w Polsce i bardzo ceniony, ale też wydał niedawno książkę, więc to jest jeden z takich największych naszych gości, oczywiście Wojciech Tochman.
2: Zrobiłaś pauzę, więc oczywiście zapraszamy słuchaczy audycji Pół na Pół do odsłuchania podcastu z udziałem Wojciecha Tochmana oraz trzech bohaterek jego książki Delfiny i Belzebub. Rozmowa nagrana tutaj w tym studiu Polskiego Radia dla Ukrainy.
0: Tak, serdecznie polecam. Oprócz Wojciecha Tochmana, to teraz zróbmy taką pasaż w stronę ukraińską. I jest to jednym z gości naszego festiwalu, będzie na przykład Artur Droń, który jest też bardzo znanym współczesnym poetą, chyba przede wszystkim ukraińskim, ale także prozaikiem. Jego książka Hemingway niczego nie znaje, Hemingway niczego nie wie, jest absolutnym hitem, bestsellerem w Ukrainie i zdaje się, że też już jest obecny też w Europie, na europejskim rynku. W Polsce jeszcze nie chyba, ale myślę, że to jest kwestia czasu tak naprawdę. Więc to są powiedzmy dwa nazwiska, ale będzie też Mikołaj Grynberg, będzie Ołena Stiaszkina, która jest moim osobistym odkryciem w tym roku. I ja ogromnie cieszę się, że przyjęła zaproszenie na nasz festiwal. Bardzo cieszę się też, że będzie Włodzimierz Nowak, reporter, którego też ogromnie cenię, i Tania Malarczuk, która jest ukraińską pisarką, a obecnie mieszka we Wiedniu. I to będzie też ich wspólne spotkanie. Możliwe warto by było też powiedzieć, że wszystkie nasze spotkania będą dialogiczne. Staramy się łączyć głosy polskie i ukraińskie. Będziemy skupiać się na temacie, na różnym sposobie patrzenia na naszą tożsamość.
2: Spotkania dialogiczne we Wiedniu. Bardzo mnie to urzekło. Mieszka we Wiedniu. No właśnie, Przemyśl to jest takie miasto mocno związane też z Wiedniem.
1: Ви пишете на сторінці Українського дому. Ми його, тобто в

0: цей фестиваль в Перемишлі в цьому липні був черговим незабутнім досвідом.
1: Але коли вже ця книжка вийде, то обов'язково відвідає нашу студію. І пів на пів відвідаємо, і з великим зацікавленням з тобою поговоримо про цю книжку про сталеву бабу.
2: Так, то може й добре, що думаєш зараз перш за все про фестиваль. А сталева баба – це та сталева баба, про яку ми думаємо, так?
0: А про яку ви думаєте?
2: Таку дуже велику сталеву бабу.
1: Як ріка.
0: Так, про таку бабу, яка піднімає руки, тримає щит і меч, і стоїть в Києві.
2: Добре.
0: Так, це ця сталева баба.
2: Знаємо таку. Добре, до баби вручимо. To znaczy, ty wrócisz najpierw, a później my razem z tobą z przyjemnością porozmawiamy, bo to jest temat rzeka nomen omen. Musimy jeszcze powiedzieć, że na festiwalu Miasto z Rzeką będziemy także my, prowadzący audycję Pół na Pół, Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski, a Polskie Radio dla Ukrainy objęło patronatem medialnym festiwal Miasto z Rzeką. Jesteśmy z tego bardzo dumni i bardzo cieszymy się, że tam będziemy.
1: No i rachujemy dni, jakie oddzielają Warszawę od Перемишля.
2: A jest już ich niewiele. Wskoczyliście na mapę wiosennych i letnich literackich festiwali w Polsce. Festiwal jest zauważony, jest zaznaczany na tych mapkach. Czy to znaczy, że Miasto z Rzeką pozostanie już na tej mapie na stałe?
0: Bardzo byśmy chcieli, żeby pozostało. To oczywiście będzie zależało od pracy życia, czyli od finansowania. Pewność finansowania mieliśmy tylko do tego roku, ale jesteśmy dobrej myśli, bo wybudowujemy markę naszego festiwalu dość tak intensywnie i myślimy, że uda nam się także kontynuować ten festiwal w przyszłości.
2: I my również tak myślimy i my również jesteśmy optymistami, prawda, Jano Stępniewicz?
1: Tak, trzymajmy kulaki, no, zaprosimy słuchaczów pół na pół, pół na pół do Перемишля.
2: 26 lipca 2026 roku. Już niedługo. Kto jeszcze nie ma biletu do Przemyśla, ten gapa i powinien jak najszybciej taki bilet sobie sprawić. A tymczasem...
1: Nie, to jest tak na pewno.
2: A tymczasem... To ja proszę sobie. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas, za rozmowę. Do zobaczenia już wkrótce. Kasia Komar-Macyńska, członkini Zarządu Domu Ukraińskiego w Przemyślu, Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz dyrektorka, inicjatorka Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką, który już tuż w Przemyślu. Kasia Komar-Macyńska była naszą gościnią. Dziękujemy ci bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Widzimy się nad Sanem.
1: Do zustrici.

0: Sporo tych rzek człowiek ma do przejścia w życiu, o tym już wspominaliśmy. Dziś pół na pół, piw na piw, Jany Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. Słowo kluczowe, czyli słowo dnia, rzeka albo riczka, rika.
1: Так, і ми про різні річки і ріки говорили, але не згадали про одну, про ріку дитинства.

0: А про яку ви думаєте?
1: Таку дуже велику сталеву бабу.
2: Як ріка.
0: Тримає щит і меч і стоїть в Києві.
1: Добре.
0: Так, це ця сталева баба.
1: Добре, до баби вручимо.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Аудицію видає Тамара Белакова, реалізує Давид Твардяк, а при другім мікрофоні Марцін Гачковський.
2: Починаємо двомовну майже годину пів на пів.
1: Czyli pół na pół. Naszą dzisiejszą gościnią będzie Katarzyna Komar-Maceńska, ale najpierw pobawimy się trochę słownikowo i muzycznie.
2: Починаємо нашу зустріч традиційно від
1: слова дня.
2: Наше сьогоднішнє слово дня – це
1: річка,
2: ріка,
1: жека.
2: Ось таке слово дня ми вибрали, і, як завжди, слово дня має значення, і вибране воно не випадково.
1: Rzeka, rodzaj żeński, masa wody wypływającej ze źródeł lub biorącej swój początek ze strumieni górskich, potoków i tym podobne. Płynie zazwyczaj rzeka korytem do ujścia, a takie ujście może mieć w jakimś jeziorze, morzu albo w innej rzece. Zasilana jest rzeka przez dopływy, ale także opady atmosferyczne i wody podziemne. Rzeka płynęła malowniczo jakby w jarze, tworząc zakola i zalewy. Rzeka toczyła srebrne fale spokojnie i leniwie kołysząc z lekka łódką, która się po jej powierzchni przesuwała.
2: Duże poetyczna cytata.
1: Niemnie, pisał Adam Mickiewicz, zwracając się do Niemna. Niemnie domowa rzeko moja, gdzie są wody, do których przez rozkwitłe skałami błonie. Rzeka górska może być nizinna, taka rzeka może być spławna, żeglowna, wartka, wzburzona, dno rzeki, koryto rzeki, dolny, górny, środkowy, bieg rzeki wysoki lub niski. Rzeki nieraz są regulowane. Na rzekach buduje się mosty, a czasami tych mostów nie ma i trzeba rzekę przechodzić wbród albo przepływać wpław. Latem niektórzy z nas wciąż jeszcze cenią, lubią i preferują kąpiel w rzece. Niektórych rzek nie widzimy, ponieważ są rzekami podziemnymi. Pozdrawiamy miasto Lwów, to taka rzeka płynąca w podziemiach, w pieczarach, a w przypadku Lwowa pod

Straszny jest gniew Sanu w piosence KSU, a w jakim nastroju rzeka San będzie tego lata? O tym już za kilkadziesiąt sekund.

0: і з нашими друзями, знайомими людьми поруч, не так сильно.
1: Zanim przejdziemy do programu i pozwolimy Ci się pochwalić, kto przyjedzie, jakie nazwiska uczestniczek i uczestników, powiedz proszę tak ogólnie, dla kogo jest ten festiwal?
0: Festiwal jest skierowany do ludzi, którzy patrzą na świat przez literaturę. To mogą być osoby, które połykają rocznie 100 książek, albo takie, które czytają 5, albo takie, które kupują książki i kładą je koło biurka z nadzieją, że je w końcu przeczytają. Pamiętajmy, jest nas ciągle dużo, sama czasem tak mam. To jest festiwal dla osób, które nie poddają się tym łatwym kategoriom szufladkowania i łatwym odpowiedziom, które szukają więcej, które chcą poznawać ukraińskie głosy, różne, z całej Ukrainy. Dla osób z Ukrainy, które chcą poznawać Polskę z dobrej strony. To jest wydarzenie dla osób, które chcą budować mosty.
2: Я тільки хочу звернути увагу, як Кася, як Катя плавно переключається з однієї мови на іншу, і це є найпрекрасніше відзеркалення ідеї нашої двомовної години.
1: Ну, Кася знає наші правила. В нас квоти. Має бути
0: мене попередили, так.
2: Ким є організатори, теж хочемо дізнатися більше про вас. Чи це переважно українці, чи теж поляки, а може частіше поляки? Чи це перемиська спільнота книголюбів і тих, хто читає 5 і 100 книжок на рік, і ті, хто купують і відкладають на полицю? Ким є, одним словом, організатори?
0: Хотіла б сказати, що це перш за все перемишляне. Це є перемишляне з вибору. Це є українці, поляки, українці, які народилися в Польщі, України, які переїхали до повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення. Це поляки, які просто опинилися десь в якомусь нашому колі знайомств через літературу або через якісь спільні цінності. Але це не лише, далеко не лише перемишляне виявляється, бо, наприклад, наш графік-дизайнер живе на постійно в Ольштині, він дуже любить Перемиш, але всі ці рожеві наші ідентифікації він опрацьовує з Варні.
2: Назвімо його, як його звати?
0: Андрій, це наш Андрій Кіл, так, вітаємо.
1: Так, пане Андрію, вітаємо. No dobrze, przejdźmy w takim razie do konkretów. Powiedzmy o programie. Jak wiele wydarzeń, najgłośniejsze nazwiska, kto przyjedzie, a kto być może odmówił udziału?
0: Właśnie, ile jest tych wydarzeń w programie, ja ciągle się nie mogę doliczyć. Jest ich ponad 20 na pewno wszystkich wydarzeń, a wszystkich gości festiwalu ponad 60. Mamy wiele głośnych nazwisk, chyba najgłośniejszym, bo też jest to bardzo znany reporter w Polsce i bardzo ceniony, ale też wydał niedawno książkę, więc to jest jeden z takich największych naszych gości, oczywiście Wojciech Tochman.
1: Zrobiłaś pauzę, więc oczywiście zapraszamy słuchaczy audycji Pół na Pół do odsłuchania podcastu z udziałem Wojciecha Tochmana oraz trzech bohaterek jego książki Delfiny i Belzebub. Rozmowa nagrana tutaj w tym studiu Polskiego Radia dla Ukrainy.
0: Tak, serdecznie polecam. Oprócz Wojciecha Tochmana, to teraz zróbmy taką pasaż w stronę ukraińską. I jest to jednym z gości naszego festiwalu, będzie na przykład Artur Droń, który jest też bardzo znanym współczesnym poetą, chyba przede wszystkim ukraińskim, ale także prozaikiem. Jego książka Hemingway niczego nie znaje, Hemingway niczego nie wie, jest absolutnym hitem, bestsellerem w Ukrainie i zdaje się, że też już jest obecny też w Europie, na europejskim rynku. W Polsce jeszcze nie chyba, ale myślę, że to jest kwestia czasu tak naprawdę. Więc to są powiedzmy dwa nazwiska, ale będzie też Mikołaj Grynberg, będzie Ołena Stiaszkina, która jest moim osobistym odkryciem w tym roku. I ja ogromnie cieszę się, że przyjęła zaproszenie na nasz festiwal. Bardzo cieszę się też, że będzie Włodzimierz Nowak, reporter, którego też ogromnie cenię, i Tania Malarczuk, która jest ukraińską pisarką, a obecnie mieszka we Wiedniu.

0: Ми здогадуємося, але якою буде ця книжка і коли вона буде, ми не знаємо і нам дуже цікаво.
1: Мабуть, буде дуже корисно, якщо будете тримати кулаки, щоб я вклалась в заплановані і договорені з видавництвом дедлайни і до кінця року, до кінця листопада, точніше, віддала цю книжку. Але зараз, тому що наближується фестиваль, я не занурена в цей світ дослідження, художнього репортажу, пересування речень, думання про своїх героїв, але більш зосереджена на цьому, щоб цей фестиваль в Перемишлі в цьому липні був черговим незабутнім досвідом.
0: Але коли вже ця книжка вийде, то обов'язково відвідає нашу студію. І пів на пів відвідаємо, і з великим зацікавленням з тобою поговоримо про цю книжку про Сталеву бабу.
2: Так, то може й добре, що думаєш зараз перш за все про фестиваль. А Сталева баба – це та Сталева баба, про яку ми думаємо, так?
1: А про яку ви думаєте?
2: Таку дуже велику Сталеву бабу.
0: Як ріка.
1: Так, про таку бабу, яка піднімає руки, тримає щит і меч і стоїть в Києві.
2: Добре.
1: Так, це ця Сталева баба.
2: Знаємо таку. Добре, до баби вручимо. То значи, ти вручиш найперв, а później ми разом з тобою з приємністю порозмовляємо, бо то є темат Rzeka Nomen Omen. Musimy jeszcze powiedzieć, że na festiwalu Miasto z Rzeką będziemy także my, prowadzący audycję Pół na Pół, Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski, a Polskie Radio dla Ukrainy objęło patronatem medialnym festiwal Miasto z Rzeką. Jesteśmy z tego bardzo dumni i bardzo cieszymy się, że tam będziemy.
0: No i rachujemy dni, jakie oddzielają Warszawę od Przemyśla.
2: A jest już ich niewiele. Wskoczyliście na mapę wiosennych i letnich literackich festiwali w Polsce. Festiwal jest zauważony, jest zaznaczany na tych mapkach. Czy to znaczy, że Miasto z Rzeką pozostanie już na tej mapie na stałe?
1: Bardzo byśmy chcieli, żeby pozostało. To oczywiście będzie zależało od pracy życia, czyli od finansowania. Pewność finansowania mieliśmy tylko do tego roku, ale jesteśmy dobrej myśli, bo wybudowujemy markę naszego festiwalu dość tak intensywnie i myślimy, że uda nam się także kontynuować ten festiwal w przyszłości.
2: I my również tak myślimy i my również jesteśmy optymistami, prawda, Jano Stępniewicz?
0: Tak, trzymajmy kulaki, no, zaprosimy słuchaczów pół na pół, pół na pół do Przemyśla.
2: 26 lipca 2026 roku. Już niedługo. Kto jeszcze nie ma biletu do Przemyśla, ten gapa i powinien jak najszybciej taki bilet sobie sprawić. A tymczasem...
0: Nie jest tak na pewno.
2: A tymczasem... To ja proszę sobie. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas, za rozmowę. Do zobaczenia już wkrótce. Kasia Komar-Macyńska, członkini Zarządu Domu Ukraińskiego w Przemyślu, Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz dyrektorka, inicjatorka Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką, który już tuż w Przemyślu. Kasia Komar-Macyńska była naszą gościnią. Dziękujemy ci bardzo.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Widzimy się nad Sanem.
0: Do zustrycia.

0: Sporo tych rzek człowiek ma do przejścia w życiu, o tym już wspominaliśmy. Dziś pół na pół, piw na piw, Jany Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. Słowo kluczowe, czyli słowo dnia, rzeka albo riczka, rika.
1: І, так, і ми про різні річки і ріки говорили, але не згадали про одну, про ріку дитинства.